0: Daj še enkrat povej, kaj si povedal.
1: Da do Ribanga radio študent nese.
0: Mike nese.
1: Ful, dobro.